Misy antso raisinay raha vonona anao miaraba ny 38 mifara 79 miaraba tompoko. Miaraba tompoko, miaraba anao.